Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów, przewodniczy i homilię wygłosi arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, nuncjusz apostolski w Grecji. Koncelebruje mszę świętą arcybiskup Kryspin Dubiel, nuncjusz apostolski w Angolii, Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej. Podczas Eucharystii śpiewa Schola Dziecięca z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu na Kurpiach.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój wam. Siostry i bracia, u świętego Jana Pawła II na takiej czwartkowej audiencji spotykamy się, aby przez jego wstawiennictwo prosić Boga o wszelkie potrzebne nam łaski i błogosławieństwo. Pośród intencji, jakie przynieśliśmy, pamiętajmy też o zmarłym kardynale Camillo Ruini, wieloletnim współpracowniku Ojca Świętego Jana Pawła II, przyjacielu Polski. Na początku tej Eucharystii uznajmy przed Panem, że jesteśmy grzeszni i prośmy o miłosierdzie. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z mądrości Syracha. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wysławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskazałeś zmarłego i z słowem Najwyższego wywiodłeś go z otchłani. Ty, który straciłeś królów ku zagładzie, a złoża odkryty chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś naganne i na Chorbie wyroki pomsty. Ty, który namściłeś królów jako mścicieli i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wieże ognia, na wozie zaprzeżonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przeszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie.
1: Modlitwa. Dialog człowieka z Bogiem. Stary Testament pełen jest fantastycznych wzorów modlitwy do Boga Jahwe w rozmaitych okolicznościach. Wspomniani dzisiaj w pierwszym czytaniu Eliasz, Elizeusz też żyli w jedności z Bogiem i w modlitwie szukali Jego mocy. Psalmy, które my, konsekrowani, każdego dnia recytujemy albo śpiewamy, jakże pełne są modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia, błagania. Jakże nas łączą z tą potężną tradycją człowieka z wybranego narodu, rozmawiającego z Bogiem. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. A Pan Jezus dzisiaj nam powtarza: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Jak czasem słucham wezwań modlitwy powszechnej, to słyszę nie tylko to, co, ale też jak i dlaczego Pan Bóg ma nam uczynić. Nie bądźmy gadatliwi jak poganie. Najdoskonalszym szczytem modlitwy jest ta, którą ułożył sam Pan Jezus, a którą przed chwilą usłyszeliśmy na nowo. Piękna Jezusowa modlitwa. Dwa słowa najbardziej mnie w niej uderzają. Te pierwsze. Ojcze nasz. Pan Jezus pozwala nam Boga nazywać Ojcem. Dzieli się z nami swoim synostwem Bożym. To jest istna rewolucja w relacji człowieka do Boga. Jak mówię, Ojcze, to już od razu wiem, że jestem kochany, że nic mi nie grozi, że mogę wracać do Ojca jak ten syn marnotrawny, nawet od świńskiego koryta. I że w końcu wędrówki, jak Jezus, będę mógł złożyć ducha w Jego ojcowskie ręce. Nasz. Ojciec jest dla wszystkich, a wszyscy są dla mnie braćmi i siostrami. Nie jestem sam. Nie mogę być sam. Potrzebuję i muszę szukać sióstr i braci, żyć z nimi, troszczyć się o nich. Nieważne, czy są z prawicy, czy z lewicy, ze środka, czy zupełnie niezrzeszeni. Chciałbym, aby wszyscy poszli do nieba, do Ojca, bo On jest nasz, nie tylko mój. Święty Jan Paweł II, którego doczesne szczątki spoczywają tutaj, w tej kaplicy, uczył nas tego niezwykłego wymiaru modlitwy Ojcze nasz. Mówił, że ona uczy człowieka synostwa Bożego, zaufania do Boga jako Ojca oraz solidarności z innymi. Ktoś ciebie i mnie nauczył kiedyś tej modlitwy, Ojcze nasz. Gdy będziemy ją dzisiaj odmawiać przed Komunią Świętą, to pomyślmy o babciach, dziadkach, o mamie i tacie, o chrzestnych i o księdzu, który nas ochrzcił. Niech ta modlitwa odmówiona tego ranka w tym miejscu ogarnie ich wszystkich, ogarnie naszych bliskich i tych, co łączą się z nami przez radio. I niech z Watykanu popłynie do naszej biało-czerwonej ojczyzny ta właśnie modlitwa. Bo to przecież takie piękne, wzruszające i dające moc, że możemy wspólnie wołać do Boga: Abba, tatusiu. Pamiętajmy o tym. I dziękujmy Bogu i ludziom, a po grecku dziękczynienie brzmi tak nam blisko, Eucharystia. I to jest także ta teraz sprawowana tajemnica wiary. Amen. Powstańmy teraz i przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II papieża skierujmy do Ojca w niebie nasze wspólne modlitwy i prośby.
2: Za Kościół Święty, aby czerpiąc siły z wytrwałej i szczerej modlitwy prowadził wiernych do głębokiej relacji z Bogiem, Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby swoim nauczaniem i osobistą postawą ukazywali całemu światu wartość modlitwy, która prowadzi do pokoju. Ciebie prosimy. Za nasze rodziny i wspólnoty, w których żyjemy, abyśmy uczyli się wspólnie szukać Królestwa Bożego w codziennych sprawach, w cierpieniu i w radości. Ciebie prosimy. Za tych, którzy oddalili się od Boga, aby spotkali na swej drodze ludzi, którzy pomogą im odnaleźć Boże miłosierdzie w sakramencie pojednania i pokuty. Ciebie prosimy. Chrystus.

0: miłosierdzie, wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła i pozwól mu głosić prawdę Ewangelii całemu światu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
1: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
1: Błogosławiony

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojej imieniu, a także na pożytek nasz z całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu papieżowi Janowi Pawłowi, składamy Ci ofiarę uwielbienia i z radością Cię prosimy, abyś nas zachował od zła teraz i w przyszłości, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: W
0: górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając.
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem i biskupem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmarłych.

0: zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,

0: Pan Jezus nauczył nas wspaniałej modlitwy do Ojca. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

mot du méchien. Panie Boże, niech najświętszy sakrament, który przyjęliśmy w dzień świętego Jana Pawła II, udziela nam pomocy w życiu doczesnym i doprowadzi nas do radości wiecznej. Przez Chrystusa Pana naszego. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Dziękujemy szczególnie Scholi, która nam towarzyszyła i tak pięknie ubogaciła tę liturgię. Mówiliśmy o modlitwie do Ojca naszego. Zawołajmy jeszcze do Matki, bo przecież ona jest tutaj też z nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Janie Pawle II, niech nam towarzyszy dzisiaj przez całe życie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów przewodniczył arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, nuncjusz apostolski w Grecji. W koncelebrze był arcybiskup Kryspin Dubiel, nuncjusz apostolski w Angolii, wyspach świętego Tomasza i Książęcej. Podczas Eucharystii śpiewała schola dziecięca z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu na Kurpiach. Laudetur Jezus Chrystus.
1: Sektor.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
2: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego.

0: Wszystkiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
1: Fundamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
2: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
0: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławi.
2: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
0: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
2: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na wschodzie.
0: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
2: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie łączą się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski i
1: Piotr Kowalczuk.
0: Będziemy dla Państwa transmitować dzisiaj mszę świętą pogrzebową pod przewodnictwem Jego Świątobliwości Ojca Świętego Leona XIV. Ojciec Święty odprawi mszę świętą i dokona egzekwii pogrzebowych za świętej pamięci kardynała Camillo Ruini. Jak wiemy, ksiądz kardynał zmarł przedwczoraj wieczorem. Kardynał Camillo Ruini to były wikariusz generalny Rzymu i przewodniczący konferencji episkopatu Włoch. Zmarł we wtorek w wieku 95 lat. Jak wskazał kardynał Baldassare Reina, obecny wikariusz papieża dla diecezji Rzymu, kardynał Ruini wykazywał się przenikliwością w rozpoznawaniu politycznych i społecznych zmian zachodzących w Italii oraz uważał za fundamentalne kierowanie przemianami kulturowymi z katolicką dumą. Kardynał Camillo Ruini pochodził z Sassuolo. Kardynałem został mianowany w 1991 roku przez świętego Jana Pawła II, którego był bardzo bliskim współpracownikiem. W latach 1991-2007 pełnił funkcję przewodniczącego konferencji Episkopatu Włoch, natomiast aż do 2008 roku był wikariuszem generalnym Jego Świątobliwości dla diecezji Rzymu oraz archipresbiterem Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Co z tego wynika? Wynika, że był współpracownikiem dwóch wielkich papieży, ścisłym współpracownikiem dwóch wielkich papieży Jana Pawła II i Ojca Świętego Benedykta XVI. Informacje na temat śmierci kardynała Ruiniego ogłosił obecny wikariusz generalny Rzymu, Baldassare Reina, oraz Rada Biskupów wraz z diecezją rzymską, którzy wyrazili wdzięczność za długie i owocne życie chrześcijańskie zmarłego oraz za jego służbę dla Kościoła. Za chwilę wrócimy do Państwa.

kiedy to wymagał hospitalizacji w poliklinice Gemelli w Rzymie. Jego eminencję księdza kardynała Camillo Ruiniego pożegnał Ojciec Święty w telegramie kondolencyjnym, który napisał, złożył na ręce obecnego wikariusza dla diecezji rzymskiej, kardynała Baldorejny. Ojciec Święty napisał, że wiadomość o śmierci emerytowanego wikariusza generalnego napełniła go smutkiem, a także wdzięcznością wobec Boga za dar tego cenionego człowieka. Przypomniał, że kardynał Ruini z wielką hojnością przeżywał swoją posługę, najpierw w diecezji Reggio Emilia, a następnie jako biskup pomocniczy i przez wiele lat jako jeden z najbardziej wpływowych pasterzy kościoła we Włoszech. W telegramie Ojciec Święty określił zmarłego kardynała jako doświadczonego i roztropnego brata, którego cechowały głęboka wiara, przenikliwa inteligencja oraz dalekowzroczne spojrzenie. Podkreślił, że zmarły kardynał całe życie służył Ewangelii i Kościołowi z dyskrecją oraz wielkim oddaniem. Także kardynał Stanisław Dziwisz, emerytowany arcybiskup Krakowa, były sekretarz świętego papieża Jana Pawła II, napisał swoje wspomnienie o świętej pamięci kardynale Ruinim. Kardynał przyznał, że wiadomość o śmierci wielkiego włoskiego purpurata przyjął z głębokim żalem, ale także z wielką wdzięcznością wobec Boga za jego posługę, za posługę wiernego współpracownika Ojca Świętego Jana Pawła II i jego następców, za posługę niestrudzonego sługi Kościoła i Ewangelii. Kardynał Dziwisz napisał: pragnę podziękować Panu Bogu za długą i ofiarną posługę kardynała Camillo, naznaczoną całkowitym oddaniem Kościołowi, szczerym umiłowaniem następcy Piotra oraz stałym zaangażowaniem na rzecz dobra i jedności ludu Bożego. Również kardynał Dziwisz przypomniał, że kardynał Ruini, świętej pamięci kardynał Ruini, odgrywał kluczową rolę w życiu Kościoła we Włoszech. Jak napisał, w swojej odpowiedzialności jako wikariusz Rzymu oraz przewodniczący konferencji Episkopatu Włoch zawsze zabiegał o dobro Kościoła z wiernością magisterium oraz głębokim poczuciem obowiązku i odpowiedzialności duszpasterskiej. Nawiązując do współpracy ze świętym Janem Pawłem II, kardynał Dziwisz napisał: z wdzięcznością wspominam jego wierną współpracę z papieżem Janem Pawłem, któremu był bliski w decydujących momentach życia Kościoła i społeczeństwa, zawsze kierowany pragnieniem dawania świadectwa Ewangelii. Dzisiaj żegnamy tego wielkiego pasterza Kościoła, kardynała, który przez 95 lat swojego życia był wierny Chrystusowi i jego świętej Ewangelii. Mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV uczestniczą także kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, licznie zgromadzeni dzisiaj w Bazylice Świętego Piotra. Jest dziekan kolegium kardynalskiego, jego eminencja ksiądz kardynał Battista Re, ale także sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, jego eminencja ksiądz kardynał Pietro Parolin, wikariusz dla diecezji rzymskiej, wikariusz jego świątobliwości, jego eminencja ksiądz kardynał Baldo Reina oraz inni przedstawiciele kurii rzymskiej i włoskiego episkopatu, dla których to ksiądz kardynał był przez wiele lat przewodniczącym. Oczywiście nie mogło dzisiaj zabraknąć na tej pogrzebowej uroczystości także kardynała Matteo Zuppi, który jest przewodniczącym konferencji Episkopatu Włoch. Widzimy także prefekta dykasterii do spraw duchowieństwa oraz innych włoskich kardynałów,

a także arcybiskupów z byłym mistrzem ceremonii papieskich, arcybiskupem Piero Marinim. A teraz rozpoczynamy mszę świętą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój wam. Bracia, przeprośmy za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem złożyć Bogu najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas dopuści do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się.

0: Oremus.
1: Módlmy się.
0: Deus quinter apostolico sacerdotes, famulum tuum Camillum,
1: Boże, który powołałeś swojego sługę, biskupa kardynała Kamila, do grona następców apostołów w stanie biskupim, spraw, aby miał udział również w ich wiecznej wspólnocie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Kto może wystąpić z oskarżeniem przeciwko tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus, Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Chrystusie Jezusie, po Panu naszym. Oto Słowo Boże.

pasie mnie na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, niczego się nie boję, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.

Stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Kielich mój pełny po brzegi. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie.

dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mojego życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, mówi Pan. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie na wieki.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
0: Lectio Sancti Evangelii.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana.

0: In quel tempo Gesù alzati gli occhi al cielo.
1: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, pragnę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę, którą od Ciebie otrzymałem. Dlatego, że umiłowałeś mnie zanim przed umiłowaniem świata. Ojcze Święty, świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. I ja dałem im poznać Twoje imię, dlatego że miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.
0: Verbum Domini.
1: Oto słowo Pańskie.

0: Drodzy bracia i siostry, sprawujemy tę Eucharystię, powierzając miłosierdziu Pana, naszego brata, kardynała Camillo Ruini, mądrego i troskliwego pasterza owczarni Chrystusa. Przez wiele lat służył Kościołowi, pełniąc z takim samym oddaniem zarówno najskromniejsze zadania, jak i te obarczone największą odpowiedzialnością, które Pan zechciał mu powierzyć jako kapłanowi, biskupowi i kardynałowi w nauczaniu, studiach i pogłębianiu wiedzy teologicznej, w posłudze duszpasterskiej, w pracy z młodzieżą, w dziedzinie kultury, w trosce o świeckich i powołania, a także w sprawowaniu władzy. Wiele zawdzięcza mu Kościół we Włoszech, któremu służył przez około 17 lat jako przewodniczący konferencji episkopatu, podobnie jak i diecezja rzymska, w której przez ten sam okres pełnił posługę wikariusza Ojca Świętego. Potrafił przewodzić ludowi Bożemu i braciom w episkopacie w ważnych i delikatnych momentach, stawiając czoła licznym wyzwaniom z entuzjazmem, rozeznaniem i odwagą.
1: To jemu zawdzięczamy intuicje i inicjatywy, które pozostawiły głęboki ślad na drodze wspólnoty kościelnej, a także społecznej. Pomyślmy o projekcie kulturalnym, o ogromnym zaangażowaniu w promowanie wkładu świata katolickiego w najróżniejsze dziedziny życia religijnego, obywatelskiego i politycznego we Włoszech. O wielkiej pracy związanej z synodem diecezjalnym, z jego wdrażaniem tutaj w Rzymie, o jego aktywnej i otwartej na dialog obecności na różnych poziomach życia Kościoła, a także świata świeckiego i społeczeństwa. Pamiętając o nim i powierzając go w ramiona Ojca Niebieskiego, pozwalamy się oświecić Słowu Bożemu, które słyszeliśmy, a także niektórym myślom, które On sam pozostawił na piśmie.
0: W pierwszym czytaniu zabrzmiały poruszające słowa apostoła Pawła. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Bożej. To właśnie ta prawda ożywiała również kardynała Ruiniego w jego posłudze. Miłość Boża jest wierna. Nic nie może jej pokonać, ani nic nas od niej oddzielić, ponieważ jest Jego darem. Pochodzi od Niego i jest nam obficie udzielona ponad wszystkie nasze zasługi i słabości. Liczne były perypetie, przez które nasz drogi brat towarzyszył wiernym i wspólnotom powierzonym mu w trakcie jego długiej posługi. I to właśnie w niezwyciężonej miłości Pana oraz w odpowiedzi wiary na ten dar musimy szukać źródła siły, z jaką im stawiał czoła. W swoim testamencie duchowym, mówiąc o wielu osobach, wobec których odczuwał wdzięczność za dobro, jakimi go obdarzyły, kardynał Camillo napisał: od nich otrzymałem nie mniej niż to, co starałem się dać. Myślę, że są to słowa, które mogą pomóc również nam w wypełnianiu naszych obowiązków i różnych posług z taką samą pokorą i z takim samym zaufaniem do Boga.
1: Zresztą on sam świadczył, że jednym z zasobów, które najbardziej towarzyszyło mu w jego długim życiu, jest od dzieciństwa Już od dzieciństwa była modlitwa, prosta, płynąca z głębi serca, świeża w najmłodszych latach, a potem dojrzewająca z biegiem czasu aż do okresu słabości i choroby. Kolejnym fragmentem Pisma Świętego, który podsunęła nam liturgia i który może nam pomóc owocnie przeżyć ten czas łaski, są słowa Jezusa, które usłyszeliśmy w Ewangelii. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Znajdujemy w nich podsumowanie programu, kierunek i ostatecznego celu życia poświęconego dla dobra braci i przeżywanego w nieustannym poszukiwaniu Bożych planów dotyczących własnego i ich zbawienia. Kardynał Ruini napisał na ten temat: mam nadzieję, Panie, że działałem nie dla osobistych interesów, ale dla celów, które mi powierzono i które z całego serca podzielam. Dobrze jest w tej chwili przypomnieć sobie tę rzeczywistość, która głęboko ożywiała jego serce pasterza, wykraczając poza wszelkie inne troski i przewyższając je. Towarzysząc mu modlitwą i ofiarą Eucharystii, przyjmijmy za swoje jego pragnienie, by dotrzeć tam, gdzie Pan nas oczekuje i pragnie, do wiecznej radości, oraz by podążać ku celowi, każdy z pragnieniem uczestniczenia w nim wraz z innymi, zjednoczeni w nim i między sobą na zawsze.
0: Kardynał Camillo Ruini miał łaskę osobiście poznać i współpracować z niektórymi wielkimi świętymi ostatnich czasów, takimi jak święty Paweł VI i święty Jan Paweł II. W szczególności o swojej relacji z papieżem Wojtyłą, którego przez wiele lat był współpracownikiem, napisał: w Janie Pawle doświadczyłem Twojej obecności, Panie. Mogłem na własnej skórze dotknąć jedności w modlitwie, nierozerwalności modlitwy, życia i apostolstwa, odwagi wiary, która kieruje historią, zdolności do miłości i przebaczenia. Uważam, że kardynał potrafił wiele czerpać z przykładu jedności życia tego wielkiego papieża, ponieważ również w nim możemy odnaleźć wiele cech, którymi opisuje świętego papieża. I sądzę, że ta zgodność uczyć może ożywiać również nas na naszej drodze życia. Jako motto swojego episkopatu nasz brat wybrał zdanie zainspirowane Ewangelią świętego Jana: Veritas liberabit nos. Prawda nas wyzwoli. Słowa te podsumowują głęboką koncepcję osoby i wolności, którą objawił nam Chrystus i której naucza Kościół. Jesteśmy stworzeni dla prawdy i dla dobra. I tylko w tym odnajdujemy jedność, pokój i pełną realizację, zarówno w życiu doczesnym, jak i na wieki. Przypominają nam one wyraźne przesłanie, szczególnie istotne dla naszych czasów, w których można się pogubić, w relatywistycznych tendencjach i całkowicie płynnych wizjach rzeczywistości człowieka. Patrząc na życie kardynała Ruiniego, na to, jak żył i jak opuścił ten świat, możemy dostrzec znak siły i solidarności, i solidności, z jaką człowiek wzrasta i dojrzewa, gdy w prawdzie pochodzącej od Boga odnajduje centrum i oś swojego istnienia.
1: Na zakończenie pragnę skierować słowa podziękowania do osób, które, jak już wspomniałem, towarzyszyły kardynałowi, wspierały go i pomagały mu w jego pracy podczas jego posługi duszpasterskiej, a zwłaszcza w latach starości i choroby. W szczególności chciałbym podziękować tym, którzy z oddaniem byli przy nim do samego końca. Niech Pan wynagrodzi wszystkich, niech pocieszy krewnych i bliskich, a Jemu niech obdarzy nagrodą swojego pokoju, który nie ma końca.
2: Il premio della sua pace che non ha fine.

Słuchaliśmy homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej pogrzebowej księdza kardynała Camillo Ruini, w której to Ojciec Święty, przytaczając słowa zmarłego, wspomniał także naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Zmarły kardynał tak napisał o papieżu Wojtyle: W Janie Pawle II doświadczyłem Twojej obecności, Panie. Mogłem na własnej skórze dotknąć jedności w modlitwie, nierozerwalności modlitwy życia i apostolstwa, odwagi wiary, która kieruje historią, zdolności do miłości i przebaczania. A teraz już modlitwa wiernych. Bracia i siostry, do Boga, który zna nas w swojej miłości i chce zapisać nasze imiona w Księdze Życia, zanieśmy naszą pokorną modlitwę. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie. Za papieża Leona, kardynałów i wszystkich pasterzy Kościoła, niech z radością głoszą Chrystusa zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za kardynała Camillo Ruiniego, niech dostąpi udziału w jedności z Chrystusem, któremu służył w różnych posługach dla Kościoła, w sposób szczególny dla Włoch. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas. Za wspólnotę diecezjalną Rzymu, aby dziękując za otrzymane dobro i pamiętała zawsze o kardynale Ruinim. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich, którzy rządzą krajami, aby rozwijali wszystkie wartości niezbędne dla rozwoju człowieka w sprawiedliwości, jedności i pokoju. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych w nadziei zmartwychwstania, abyśmy żyli w autentycznej miłości, komunii, przy łamaniu chleba eucharystycznego. Ciebie prosimy. Boże, który w Twoim umiłowanym Synu objawiasz nam prawdę, która daje życie, wysłuchaj naszej modlitwy i spraw, aby w życiu i w śmierci objawiała się zawsze Twoja miłość przez Chrystusa, Pana naszego.

Przypominamy Państwu, że łączymy się z Bazyliki Watykańskiej na modlitwie z Ojcem Świętym Leonem XIV, kardynałami, arcybiskupami, biskupami, ludem wiernym, w modlitwie za świętej pamięci kardynała Camillo Ruini. Teraz następuje ofiarowanie darów. Właśnie w białej hostii ofiarujemy wszystko, wszelkie dobro, które kardynał Camillo Ruini podczas swojego życia tu na ziemi uczynił, pozostawił. Natomiast w kroplach wina zanurzamy wszystkie niedoskonałości, prosząc Boga, aby przenajdroższa krew Jezusa Chrystusa obmyła go ze wszystkich słabości, aby mógł wziąć udział w uczcie niebieskiej i razem z Chrystusem przebywać w wiecznej chwale.

Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Przyjmij, Panie, dary, które składamy za duszę Twojego sługi, biskupa kardynała Camillo. Ty, który obdarzyłeś go w tym życiu godnością biskupią, spraw, aby został przyjęty do zgromadzenia Twoich świętych w Królestwie Niebieskim przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Wznosimy je do Pana. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Boże Wszechmogący i Wieczny, przez Chrystusa Pana naszego. W Nim zabłysła nam nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, pociesza nas obietnica przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowanie w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego zjednoczeni z aniołami, archaniołami, tronami i panowaniami oraz ze wszystkimi zastępami niebios głosimy hymn Twojej chwały, nieustannie wołając.

0: Vere sanctus est Domine, et merito te laudamus.
1: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb.
0: Ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri Jesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte
1: tradi. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dzieńczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o Twoim słudze, kardynale Kamilu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego uwielbionego ciała. Przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, taki jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Libera nos, quesumus Domini, ab omnibus malis. Da propitius...
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Rozpoczynają się obrzędy Komunii Świętej. Ci z Państwa, którzy uczestniczą z nami w Świętej Eucharystii, a którzy nie mogą przyjąć Komunii Świętej z różnych względów, mogą teraz razem z nami odmówić modlitwę duchowej Komunii, którą polecił papież Franciszek. Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twojej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki ofiaruje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę Cię przyjąć w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, Ciebie miłuję.

homilii pogrzebowej Ojciec Święty przytoczył aspekty życia kardynała. Przytoczył także słowa jego testamentu duchowego, w którym mówiąc o wielu osobach, wokół których kardynał wzrastał i wobec których odczuwał wdzięczność za dobro, jakim go obdarzyły, napisał: od nich otrzymałem nie mniej niż to, co starałem się dać. Ojciec Święty powiedział, że są to słowa, które mogą pomóc również nam w wypełnianiu naszych obowiązków i różnych posług z taką samą pokorą i z takim samym zaufaniem do Boga. Otrzymałem nie mniej niż to, co starałem się dać. Zresztą świętej pamięci kardynał sam zaświadczył, że jednym z zasobów, które najbardziej towarzyszyły mu w jego długim życiu, już od dzieciństwa, była modlitwa. Prosta, płynąca z głębi serca, świeża w najmłodszych latach, a potem dojrzewająca z biegiem czasu, aż do okresu słabości i choroby. Wdzięczność wobec drugiego człowieka i modlitwa jako dwa fundamenty długiego, 95-letniego życia świętej pamięci kardynała Camillo Ruini. Te dwa aspekty podkreślił dzisiaj w homilii Ojciec Święty, który pragnął, aby powierzając w ramiona Ojca Niebieskiego księdza kardynała Camillo, abyśmy także i my pozwolili się oświecić Słowu Bożemu, które usłyszeliśmy, oraz przykładowi jego życia, aby uczestnictwo w tej świętej liturgii stało się nie tylko pożegnaniem wielkiego człowieka, ale także okazją do przemiany naszych serc.

to przedstawiciele dyplomatów, polityków, którzy dzisiaj przyszli pożegnać księdza kardynała Camillo Ruiniego, który ma też wielkie zasługi dla państwa włoskiego, bowiem jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch w latach 1991-2007 ściśle współpracował z władzami na rzecz dobra Kościoła i rozwoju państwa włoskiego. Dlatego też nie dziwi obecność także przedstawicieli świata polityki na tym pożegnaniu.

0: Teraz po chwili modlitewnej ciszy Ojciec Święty wygłosi modlitwę po komunii.
1: Oremus.
0: Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, pokornie Cię błagamy za Twojego sługę, biskupa, kardynała Kamila, którego ustanowiłeś pośród ludzi ambasadorem Chrystusa. Spraw, aby oczyszczony przez tę zbawczą ofiarę zasiadł wraz z nim w chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0: Debitum humani corporis sapeliendi officium fidelium more complentes.
1: Za chwilę dokonamy chrześcijańskiego obrzędu pogrzebu. Powierzając ziemi śmiernego ciało naszego brata, kardynała Kamila, z wiarą błagajmy Boga, naszego Ojca, w którym wszystko żyje, aby wskrzesił go do życia i przyjął jego duszę do wspólnoty świętych oraz tych, którzy wiernie mu służyli. Niech Bóg podczas sądu otworzy przed nim ramiona swojego miłosierdzia, aby odkupiony przez śmierć Chrystusa, uwolniony od wszelkiej winy, pojednany z Ojcem i niesiony na ramionach dobrego pasterza, nasz brat uczestniczył wraz z odwiecznym Kościołem w wiecznej chwale i cieszył się wspólnotą świętych. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, śpiewa chór.

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.

W Twoje ręce, Ojcze Najłaskawszy, powierzamy duszę naszego brata, biskupa kardynała Kamila, umocnieni pewną nadzieją, że wraz ze wszystkimi zmarłymi w Chrystusie, także on zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Dziękujemy Ci, Panie, za wszelkie dobro, którym obdarzyłeś swojego sługę podczas jego ziemskiego życia. Jest ono znakiem Twojej dobroci wobec nas oraz wyrazem komunii świętych w Chrystusie. W swoim bezgranicznym miłosierdziu wysłuchaj, Panie, naszych modlitw. Otwórz przed Nim bramy raju, a nam, którzy pozostajemy jeszcze na tej ziemi, daj łaskę wzajemnego pocieszania się słowami wiary, aż do dnia, w którym wszyscy zostaniemy złączeni w Chrystusie i będziemy mogli żyć na zawsze razem z naszym bratem, z Tobą, przez Chrystusa, Pana naszego. Niech aniołowie zaprowadzą Cię do raju. Niech przy Twoim przybyciu przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do świętego Jeruzalem.

pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: zakończyła się Eucharystia pogrzebowa świętej pamięci kardynała Camillo Ruiniego, której przewodniczył ojciec święty Leon XIV. Przypomnijmy, że zmarły 95-letni kardynał w latach 1991-2007 był wikariuszem jego świątobliwości dla diecezji Rzymu, natomiast w latach 1991-2008 był przewodniczącym konferencji episkopatu włoskiego. Dlatego nie dziwi obecność na tej liturgii pogrzebowej tak wielu kardynałów, biskupów, arcybiskupów oraz przedstawicieli rządu włoskiego, bowiem przez te 17 lat ksiądz kardynał mocno współpracował z rządem włoskim dla dobra społeczeństwa, dla dobra całych Włoch. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę razem z Ojcem Świętym za duszę świętej pamięci kardynała Camillo Ruiniego. Który to kardynał pozostawił po sobie wiele dobra, który to kardynał, współpracując z Janem Pawłem II przez wiele lat, napisał w swoim testamencie duchowym o nim piękne słowa: w Janie Pawle doświadczyłem Twojej obecności, Panie, mogłem na własnej skórze dotknąć jedności w modlitwie, nierozerwalności modlitwy, życia i apostolstwa, odwagi wiary, która kieruje historią, zdolności do miłości i przebaczenia. Tego kardynał nauczył się od świętego Jana Pawła II. Szanowni Państwo, my będziemy się żegnać. Przypominamy, że o wszystkich sprawach działalności Ojca Świętego Leona XIV i o życiu Kościoła w Rzymie, Watykanie, w Polsce i na świecie dowiedzą się Państwo z naszej strony internetowej www.vaticannews.va/pl oraz z naszych mediów społecznościowych Facebooka, Instagrama. Z Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie żegnają się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski
1: i Piotr Kowalczuk.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pradawna liturgia wschodnia prowadzi nas do źródeł wiary, przypomina Ojciec Święty. Papież przyjął przedstawicieli Uniwersytetu Hebrajskiego, przestrzegł przed traktowaniem pokoju jako nieosiągalnej utopii. Polacy modlili się za zmarłego przedwczoraj kardynała Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pradawne kościoły wschodnie, a w szczególności ich liturgie, prowadzą nas do źródeł wiary, powiedział papież na audiencji dla ROACO, organizacji wspierającej kościoły wschodnie. Podkreślił, że tradycje te są darem dla wszystkich katolików, dlatego trzeba je poznać.
2: Chrześcijański wschód można zachować tylko wtedy, gdy się go rozumie. Utrata tego zrozumienia oznacza zubożenie Kościoła. Ponad 30 lat temu święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na tę potrzebę, zdecydowanie podkreślając m.in. konieczność poznania liturgii kościołów wschodnich, pogłębiania wiedzy o tradycjach duchowych ojców i doktorów chrześcijańskiego wschodu, zapewnienia odpowiedniego nauczania na te tematy w seminariach i na wydziałach teologicznych, zwłaszcza przyszłym kapłanom.
1: Papież przypomniał też o tragediach, których doświadczają dziś chrześcijanie wschodni na skutek wojny, destabilizacji i wysiedleń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zamiast twierdzić, że pokój jest niemożliwy, starajmy się go promować w naszych społecznościach, zaczynając od samych siebie, powiedział papież w przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Leon XIV wskazał na ważną rolę uniwersytetów jako miejsc promujących dialog i poszanowanie dla różnorodności punktów widzenia. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach naznaczonych przemocą i ostrą retoryką.
3: Papież przypomniał, że uniwersytety od dawna są miejscami spotkań, w których studenci i wykładowcy razem wzrastają w mądrości poprzez naukę i badania. Leon XIV podkreślił, że w czasach naznaczonych podziałami członkowie społeczności uniwersyteckiej mogą być twórcami pokoju. Papież odwołał się przy tym do świętego Augustyna, który mówił: jeśli chcecie przyciągnąć innych do pokoju, najpierw sami go miejcie, sami trwajcie w pokoju. Aby rozpalić innych, musicie mieć żywy płomień w sobie.
1: Leon XIV przestrzegł żydowskich uczonych, by nie traktowali pokoju jako niemożliwej do osiągnięcia utopii. Promujmy go w naszych społecznościach oraz przyjmujmy go w naszym życiu, dodał Ojciec Święty. Dziś pogrzeb kardynała Camilla Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II, wieloletniego papieskiego wikariusza dla rzymskiej diecezji. Zmarł przedwczoraj, miał 95 lat. Polacy modlili się za niego już dziś rano podczas mszy przy grobie Jana Pawła II. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski przypomniał jego związki z polskim papieżem, nazwał go przyjacielem Polski. Na porannej mszy śpiewała schola dziecięca z Myszyńca.